5 glasów jedna cielina. Chorwacka muzyczka grupa Lelek stoi za prawiczność prema żenam i szarolikost tradycje. To przedstawiają na wielkiej pozornicy Eurowizji 2026 lata.